mbali. Hivi kiti cha makwiza. Ah, shabab kifu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kifu kuna kwiza. Tala.